oczach moja miła stanął czas. Patrzę w nie, czy to ja, czy nie ja. Tak wiele rzeczy, tak wiele doznań, tak wiele

zmiękła. Jesteś jak wiosna, jak wody zdrój, który zamienia smutek na uśmiech dotknięciem ust. Zegar nam tyka, chociaż